onyame ne ɛso ɔde mma me no mede ama me menwene me nipadea ho na ɛmom afoforɔ a wonim kristo ana mewɛ sɛ menso so a meyɛ awiofoɔ kakra no mede me program sika mesi asɔre da ama wɔn a wonim kristo so afrɛ ma bɛsɔre awurade twa yie onua me tumfo twa yie twa yie na ma w'ani nsrɛ mɛbu nyankopɔn na sɛ wobu nyame ade a onyame bɛyɛ wo yie ka waha a wona mu nyinaa kyerɛ sɛ ha woapɛ nyame wama nyame ayɛ ketekete baabia ne kɔ a sɛ wokɔ ne hɔ ne woakɔ ɛyie

0: mofa kɔda assembly ɛnyɛ mmara sɛ obi bɛyɛ ayie kwam anaa ne party ɔso ɔyɛ wɔ kwam ma memfa ɔfrɛ no twato 0302216562
1: hello
0: yes sir woka sɛ